0: Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
2: Bardzo nam miło, dzień dobry, dziękuję
1: to
2: bardzo.
1: Już tak. Dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
2: To prawda, jak jest pasja, to
1: idzie.
2: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
1: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
2: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania. I w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
1: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
2: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście, ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
1: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
2: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo. I te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
1: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
2: Wydaje mi się, że nieustająco tak, i zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc póki jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza. A spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów, historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze. Te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy, i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła? Od czego najlepiej zacząć? Co zrobić?
0: Audycja poradnicza.
2: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej, i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u, i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże, i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko. I można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach, chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć. I potem, schodząc ze wzgórz morenowych, możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza, i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp, i tutaj koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal, i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten wrzeszcz eksplorować.
1: Pani Natalia Korolewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
2: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska. I z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
1: Na pewno wrócimy do tego tematu.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan P. został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
4: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
3: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
5: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
3: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
6: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
3: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema, Fischera i w fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
7: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
3: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy. Co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną. Pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
1: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej? Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
8: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami, to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne, po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
1: A lubicie jesień?
8: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
1: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
8: tak,
1: ciekawa
8: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy. Często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I Najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali to jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
1: Dźwięki Północy, ten festiwal.
8: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
1: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś
8: tak,
1: taki.
8: Nordic Focus Festival.
1: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
8: Tak,
1: myślę sobie.
8: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie. Jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
1: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
8: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami. Warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy. Mhm. Warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw. One pytają. Później robią swoje projekty. Chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili. I tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Joanna Borowik.
8: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: W fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne.
8: To jest jeden z moich
1: polecenia.
8: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym tu w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
1: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
8: Warsztatów aktorskich czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec. I tu na przykład ciało opowiadanie. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
1: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
8: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
9: temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
0: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
9: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
9: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały. To mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
9: A zupełnie. No bo,
1: odważna.
9: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
9: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
9: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja, synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
9: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie

0: wpływać, żeby przyjść na twoje zajęcia?
1: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
0: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
1: Tak jest,
0: nie?
1: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
0: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
1: Tak,
0: to
1: dokładnie.
0: Już jest dużo?
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
0: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
1: Mm-hmm. Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
0: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
1: Dokładnie, tak.
0: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
1: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo.
0: Matko, no właśnie.
1: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
0: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
1: Tak jest.
0: Fantastyczny
1: tak
0: sposób.
1: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
0: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
1: Dokładnie.
0: Krótkim pod wodą.
1: Krótkim, a czasem dłuższym.
0: Tak?
1: Tak jest. To I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś

0: Jesteś początkująca czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl: o matko, nie wytrzymam na trzeciej zwiastce. Zwiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
0: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
0: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzamy razem.
0: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
1: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę. Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy i proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo
4: dawna? Już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę No, zakochałam się podwójnie, potrójnie, więc zostałam.
1: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
4: Tak, dokładnie tak.
1: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
4: Historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
1: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową? Wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku. Atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą czy oblężenie Malborka?
4: No powiem szczerze, że cały, właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
1: Tak.
4: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
1: jasne,
4: nie mam
1: jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
4: Mam nadzieję.
1: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
4: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
1: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
4: Prawda.
1: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
4: Żeby nie zapeszać.
1: Pytanie trzecie brzmi: jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
4: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
1: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
4: Naprawdę?
1: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści katedrę oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
4: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź raczej będzie chyba prawidłowo.
1: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się gdański park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy Park Oruński, Park Oliwski, czy Park Regana?
4: To zdecydowanie Oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
1: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
4: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
1: Tak, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
5: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
4: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
5: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko. Dziękuję za udział w quizie.
4: Bardzo.
5: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
1: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
6: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji, w latach 2023-2027, to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas. I też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
1: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
7: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym naszym mieście również w ten sposób.
1: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
8: Kręć kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny. A za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometrem dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
9: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
1: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
8: Witam serdecznie.
7: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas
8: temu. Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
7: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam Ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
8: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
7: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
8: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
7: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
8: dokładnie,
7: prawda?
8: Dokładnie tak.
7: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
9: Audycja poradnicza.
8: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło. Bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no, na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy jak oddychać w tym zimnie.
7: No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi za rączkę?
8: Zazwyczaj tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią, tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
7: To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa nad
8: oczywiście,
7: tobą, to jeśli jest, się to, po raz to pierwszy jest, decydujesz.
8: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
7: Czuwa.
8: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
7: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
8: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2, 3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
9: Audycja poradnicza.
7: I wychodzimy z tej wody.
8: I co dalej? Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
7: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
8: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim ponczu jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
7: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo tak, dresy. Tak. Albo...
8: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu z założeniem, luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którymi nie będziemy po prostu walczyć.
7: Szybko założymy
8: tak, dokładnie,
7: siebie.
8: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
7: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
8: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
7: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
8: Absolutnie nie, absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
7: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
8: Ja również.
7: A oswajała nas zimnem Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
8: Dziękuję serdecznie.
9: Audycja poradnicza.
7: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 km nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
10: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem 1:08:47 pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chwarzni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
12: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
10: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
6: Tydzień w Trójmieście.
10: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
13: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
10: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
14: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
10: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
15: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
10: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Witajcie, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
16: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym. Jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść.
7: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
6: Co jest grane w Trójmieście?
7: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
17: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Brzmi atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma tu takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
6: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
16: Dzień dobry, cześć.
7: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
16: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
7: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
16: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicową jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, które kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dylewskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
7: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
16: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo my wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
7: Już będzie kontynuowana?
16: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
7: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przestajemy. A takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowana, prawda?
16: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości, wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
7: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
16: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
7: Chociaż wiatry czasami u nas,
16: ostatnio,
7: tak.
16: Otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, zwłaszcza tak. Przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża, duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą, Brzeźnian i Brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu, kulturalnym.
7: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak. Ulubione miejsca.
16: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
7: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
6: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
18: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
7: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
18: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
7: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
9: Audycja rozrywkowa.
19: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
20: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
19: Mam nadzieję, że Pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
20: nie boję
19: wiedzy.
20: Się niczego.
19: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja Pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
20: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
19: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
20: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku, nie wiem jak można robić to inaczej.
19: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
20: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
19: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
20: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora zamieniać lokale.
19: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
20: Odpowiedź numer C.
19: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
20: Molo w Brzeźnie.
19: Tak, oczywiście, molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
20: Dokładnie tak, od jednego molo do drugiego.
19: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
20: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
19: złota, czy zielony.
20: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
19: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne.
20: Brama zielona. Nie golden.
19: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
20: Tym nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie... Nie z tych okolic jest.
19: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ węglowy, targ po prostu rybny, czy może długi targ?
20: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
19: No nie, no targ węglowy z rybami...
20: Ale rybny się wydawał za prosty.
19: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
20: To było tak
19: proszę prosto. Się wybrać koniecznie.
20: Dobrze.
19: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
20: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
19: Bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarność.
20: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
19: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik.

0: Radzką salę warsztatową i studio nagrań na bogato, prawda?
1: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić. Ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na Stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na Stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. Ale Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej lokalnej biblioteki, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby Stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy, i myślę, że z powodzeniem, urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na Stogach, która to dzielnica jest od centrum, no, troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam nie stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
0: Czyli dzieje się.
1: To się dzieje, tak.
0: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
1: ogromnie
0: młodzież,
1: ważne.
0: Prawda?
1: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem. Mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze. Młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na Stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich takich warsztatów, jak refren pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stole.

0: porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
1: Sąsiedzkie posiadówy.
0: Sąsiedzkie posiadówy, pań Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, organizatorów, trudno, wolę mówić jedną i drugą nazwę, niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca w bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
0: Zapraszamy.
1: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjęcie do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
0: I biblioteki również.
1: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
2: Ciekawe Trójmiasto. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
3: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
3: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność państwa stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako stowarzyszenie Dzień Radości.
3: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii. Dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. A taką szeroko rozumianą radość związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną i jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
3: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko samo uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
3: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
3: niestety
1: o, tak, dokładnie, o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o, dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
3: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
3: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
3: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
3: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak, całej radości. O.
3: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Z są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
4: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
4: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
4: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
4: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
5: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność, więc to jakby Kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
4: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Przy czym na dole... Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
5: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
6: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
7: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
6: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
8: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
9: No pewnie, że jest lepiej.
6: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
10: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
6: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
12: Radio Złote Przeboje.
5: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak Wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina.

dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
8: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
9: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
8: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
10: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
8: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można, najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. O, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś.

0: Coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering Zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 728 809 117. Więcej na skuptezeusz.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.

0: Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11:00. 11:00 w tym momencie, czas na wiadomości.
10: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
11: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
10: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego wydziału poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
12: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
10: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
13: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
0: Wybacz panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
14: Radio Złote Przeboje.
0: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. Wydzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przeprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Witamin

0: do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Joe Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Z prawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
15: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
13: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22.

3 minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed wami Chris Rea.

Tak, muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 728 809 117. Więcej na skuptezeusz.pl.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Szefie, takich grzejnikach szef mówił, to po

jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboja do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
16: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
15: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
17: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek, właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
15: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks De Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca. Bring it.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No. Więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
13: i Cezary Pazura.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną.

Faya Candias w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje. My w to niedzielne popołudnie śledzimy dla was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
3: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
3: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: To już prawie 4 minuty po godzinie 14:00. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego. Do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22 4 4 i 3 0. Dozwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki. Ach. Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22 4 4 i 3 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Pozdrawiam. Trzymaj się, pozdrawiamy się.
1: Cześć,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, za 29 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne, to Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zadok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co

0: Discoman, Kaufland.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielę popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: Ta artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp, to miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
14: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
13: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
15: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
13: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Minaur.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada, trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. No a w tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16. Jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Jeśli chcesz

0: października. Skoda.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Media Expert.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. Tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostańmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu jest. Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air, za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
10: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
11: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
12: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
10: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
9: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.

roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na MediaExpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent
8: na MediaExpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alków, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
15: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
16: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
14: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

od razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrenę.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Korejmana.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: No, znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No, uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu Tilaf opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy, obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski. No jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą. No to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Mamy troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Boże, kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
0: życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

0: radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wzruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to jest 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
8: Witam serdecznie.
7: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas
8: temu. Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
7: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
8: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
7: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
8: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
7: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
8: dokładnie,
7: prawda?
8: Dokładnie tak.
7: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak porodnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
9: Audycja poradnicza.
8: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło. Bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę. łódeczkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno, ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię, jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy, jak oddychać w tym
7: zimie. No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi za rączkę?
8: Zazwyczaj tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią, tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
7: To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa nad
8: oczywiście,
7: tobą, to jeśli jest, się to, po raz to pierwszy jest, decydujesz.
8: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
7: Czuwa.
8: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
7: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
8: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
9: Audycja poradnicza.
7: I wychodzimy z tej wody.
8: I co? Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
7: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
8: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim ponczu jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
7: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma. Rozumiem, tak, albo dresy, tak. Albo...
8: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem. Luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którymi nie będziemy po prostu walczyć.
7: Szybko założymy
8: tak,
7: do
8: dokładnie,
7: siebie.
8: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
7: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
8: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
7: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
8: Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
7: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
8: Ja również.
7: A oswajała nas zimnem Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
8: Dziękuję serdecznie.
9: Audycja poradnicza.
2: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studium. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
10: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
12: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
10: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
6: Tydzień w Trójmieście.
10: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
13: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku do 17 września tych podań było blisko 800.
10: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
14: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
10: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
15: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
10: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
16: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audio, więc osoba słysząca może przyjść.
7: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
6: Co jest grane w Trójmieście?
7: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
17: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Brzmi atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma tu takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
6: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
16: Dzień dobry, cześć.
7: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
16: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
7: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
16: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicową jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
7: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
16: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
7: Już będzie kontynuowana?
16: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
7: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
16: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu Kania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
7: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
16: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
7: Chociaż wiatry czasami u nas,
16: ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, zwłaszcza tak, przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
7: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak, ulubione miejsca.
16: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież
7: wyczuć.
16: Włączać, wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
7: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
6: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
18: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
7: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
18: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
7: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
9: Audycja rozrywkowa.
19: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
20: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
19: Mam nadzieję, że Pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
20: nie boję
19: wiedzy.
20: Się niczego.
19: O, proszę.
20: Nie.
19: Dobrze, to ja Pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
20: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
19: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
20: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku, nie wiem jak można robić to inaczej.
19: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
20: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż no, czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
19: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
20: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
19: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
20: Odpowiedź numer C.
19: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
20: Molo w Brzeźnie.
19: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
20: Dokładnie, są tak, od jednego molo do drugiego.
19: Cieszę się. Pierwsze Molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
20: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy zielona.
19: Czy złota, czy zielony.
20: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
19: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne.
20: Dobrze, nie Golden.
19: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
20: Tym nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie... Nie z tych okolic.
19: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ węglowy, targ po prostu rybny, czy może długi targ?
20: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
19: No nie, no targ węglowy z rybami...
20: No, ale rybny się wydawał za prosty.
19: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
20: To było tak
19: proszę
20: prosto.
19: Się wybrać koniecznie.
20: Dobrze.
19: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
20: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
19: No to znowu na logikę, bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarność.
20: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
19: A dlaczego nie ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
20: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę mu.
19: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
20: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
9: Audycja rozrywkowa.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
1: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej lokalnej biblioteki i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy i myślę, że z powodzeniem urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym, robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na Stogach, która to dzielnica jest od centrum, no, troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam nie stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
7: Czyli dzieje się.
1: To się dzieje, tak.
7: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
1: ogromnie
7: młodzież,
1: ważne.
7: Prawda?
1: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych, gry, sieć, co tam nie jeszcze, młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na Stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
7: Sąsiedzkie posiadówy.
1: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia. Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, organizatorów, trudno. Wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe Spogi, na Szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca w bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co. Można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych w warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
7: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
1: Zapraszamy.
7: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
1: I biblioteki również.
7: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
6: Ciekawe Trójmiasto. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym.

0: radości, natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
0: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właśnie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
0: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
0: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
0: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie Dzień Radości i ten Dzień Radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki

0: potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać, niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
0: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa,
0: tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
0: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
0: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy, zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe. Ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
3: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
4: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
3: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przykładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
4: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
8: Tak, bardzo nam miło. Dzień dobry, dziękuję
7: to
8: bardzo.
7: Już tak. Dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
8: To prawda, jak jest pasja, to
7: idzie.
8: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
7: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
8: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania. I w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
7: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
8: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście. Ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
7: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
8: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo. I te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać, i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze, i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki. I są to zazwyczaj solowe projekty, i są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
7: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
8: Wydaje mi się, że nieustająco tak, i zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc póki jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza, a spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze, te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
7: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy, i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła? Od czego najlepiej zacząć? Co zrobić?
0: Audycja poradnicza.
8: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej, i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko i można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć i potem schodząc ze wzgórz Morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i to i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
9: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
8: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska i z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
9: Na pewno wrócimy do tego tematu.
8: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
9: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pew został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
11: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
10: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
12: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
10: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
6: Tydzień w Trójmieście.
10: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
13: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
10: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o Kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miejskiej. miasta.
14: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym, skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
10: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
9: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry.
7: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
15: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
7: A lubicie jesień?
15: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. No, ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
7: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć ciekawa
15: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
7: Dźwięki Północy, ten festiwal.
15: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
7: Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakieś
15: tak,
7: takie...
15: Nordic Focus Festival.
7: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
15: Tak,
7: myślę sobie.
15: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
7: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
15: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
6: Co jest grane w Trójmieście?
7: Pani Joanna Borowik.
15: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocje realizację takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc tak. To całe wsparcie, myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
7: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. To jest jeden z moich polecenia.
15: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
7: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
15: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. Mhm. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
7: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
16: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
7: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
6: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
7: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
16: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
7: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
16: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, a gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie, no jak to kobiety? No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
7: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
16: A zupełnie. No bo,
7: odważna.
16: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
7: Udało się.
16: Tak.
7: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
16: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
7: A tobie osobiście lepiej pływało się solo, czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
16: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
7: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
16: Oczywiście.
7: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
16: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
7: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
16: Tak jest,
7: nie?
16: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
7: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
16: Tak,
7: to
16: dokładnie.
7: Już jest dużo?
16: Dokładnie.
7: Tak?
16: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
7: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynać zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
16: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę, na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
7: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
16: Dokładnie, tak.
7: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawa. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
16: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
7: Matko, no właśnie.
16: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
7: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
16: Tak jest.
7: W fantastyczny
16: tak
7: sposób.
16: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
7: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
16: Dokładnie.
7: Krótkim pod wodą.
16: Krótkim, a czasem dłuższym.
7: Tak?
16: Tak jest. To tak. I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, że wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
7: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
16: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
7: Też. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
16: Tak jest.
7: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
16: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
7: Wspólny czas spędzamy
16: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
7: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
6: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
7: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie!
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno, czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
6: Audycja rozrywkowa.
9: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
17: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy. I proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze, można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może

0: męża. I założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się potrójnie, więc zostałam.
1: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
1: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
0: Bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
1: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak, jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową? Wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku. Atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
0: No powiem szczerze, że właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
1: Tak.
0: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte.
1: Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
0: Mam nadzieję.
1: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
0: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
1: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
0: Prawda.
1: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
0: Żeby nie zapeszać.
1: Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
0: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
1: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
0: Naprawdę?
1: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji. Była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści katedrę oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
0: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź raczej będzie chyba prawidłową.
1: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się gdański park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy park oruński, park oliwski, czy park Regana?
0: To zdecydowanie oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
1: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
0: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
1: Tak, to słychać. słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię, i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani, Agnieszko.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
1: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani 5. Znaczy nie, 6, przepraszam, bo teraz 6 jest najlepsza przecież.

0: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwsze na świecie.
1: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko, dziękuję za udział w quizie. Bardzo. Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
4: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji, w latach 2023-2027, to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas. I też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
3: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
5: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcam Cię sobie...

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz
2: radia Złote Przeboje.